Rosalia. Ems majna Claudia Fiannello tkanta Super Eroi u int kollo xalija minn Kirsten Graham. Issa ħana simaw lil Gaia Kauki tkanta Mill-Qalb u lil Hanna Teoma se tkanta Festa.